svoje. Skon koli že una pleše po svoje. Ej, una pleše. Kam koli gre, una pleše po svoje. Da koli če, una pleše po svoje. Skon koli že una pleše po svoje. Una pleše.